0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Conserve, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: L'estate arriva con...